0: odprejo glavo ko Pandorino skrinjico.
1: In najbolj boleče spoznanje, ko slišimo, kaj nam ostane.
0: Voj, voj, voj, flow ni no sign, piski ko pritiski, rap ti odpade, ko kuščarju v stiski.

0: Taksi! Ej, taksi! Dan?
1: Dobar dan, kaj gremo?
0: Na Resljevo 13, prosim.
1: Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
2: Spoki, van pizda, ti matna kreten komercijalan, okay, odjedi okay. Mi van z avta, takoj!
0: Zdaj umer se, no, pizda, zdaj sam radio, pa.
2: To ni sam fucking radio, to je Radio Študent.